szkoduje eksplozywnemu rytmu. Zastał mnie cyr ogrożon. Za posledni se strygiemo, posobiamo.